i jako na Titaniku. Pánové, i jako na Titaniku. Pánové, i jako na Titaniku. Pánové, i jako na Titaniku. Hudba hraje i... Pánové, i jako na Titaniku. Hudba hraje i jako na Titaniku.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok z Rock Radio. Slušnej rok z Rock Radio. Slušnej rok z vinilů. Slušnej rok z vinilů. Slušnej rok z vinilů. Slušnej rok z vinilů.

szef. Jako drzew w łóżwienach slisz. Jako drzew w łóżwienach. Jako drzew w łóżwienach slisz. Twój serce bi. Jako drzew.

Voraz s Danem. Rock Radio. Rockovej Voraz s Danem. Rock Radio. Rockovej Voraz s Danem. Rock Radio. Rockovej Voraz s Danem. Radio. Rockovej Voraz s Danem. Rockovej Voraz s Danem. Voraz s Danem. Danem.

rokovej. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Voraz s Danem.

Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rok Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rok Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rok Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Stanem.

Rokovej. Rock Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rock Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rock Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rock Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Voraz s Danem.

Dane. Rock Radio. Rockovej voraz. Rock Radio. Rockovej voraz s Danem. Rock Radio. Rockovej voraz s Danem. Rock Radio. Rockovej voraz s Danem. Rockovej voraz s Danem. Voraz s Danem. Danem.

Rokovej plesa. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Danem.

dva, co zbyli. Ti dva, co zbyli. Ti dva, co zbyli. Blíží. Ti dva, co zbyli.